0: Iwe shamwari, uri kuona zvandiri kuonawo here?
1: Ah, iwe, uri kureveiko?
0: Tarisa uko mhani.
1: Inga zvairi nyenyedzi zvayo.
0: Chitundu musere musere ufunge, ndakamona amire pano zvora katano dzibhabhura.
1: Ine madzako handi nomubvunza ndiripo.
0: Ndiwe.

faro chawi pane fenyuro yevano sakazo abantu into yabantu bachinje vano chifamba na Michelle Jambo woyo the principal kona kanjalo dlala kanjalo dlala kanjalo dlala mdala dlala dlala dlala

mimi unoda gitare ndira zvakadi inzwa inzwa inzwa mudobi omagitare kubata ngoma kunoita vane yo pa Zimbabwe ndi bayo mudimba uyo patonga po kubinga uko inzwa inzwa iwe oyo.

wa akokandaku payakuga kanonzi murombo mukomana akanetsa pano pa Zimbabwe pano pa Africa aga kambwaka kakanetsa kanonzi murombo vakunalela di babo wa mogeni babo wa feni dembo burimo achiera pano paka achirega ndi kupei nini kambo kupedzesera kambo kanobva kuna admire kasenga unoboza kuti kasenga iye account ndo ndakamboshanda naye ndiye akaridza base pane kambo kanonzi rovimbo nekambo kanonzi zorodo rinokosha roshuma ngamande zvakuti ngamandesa ngahoyu mutanga unopfi admire kasenga orurumbo rwapedzesero nezvino handikutsuwa zvenhu rodzedza mani rodzedza ebhuka we arodzedza man omayaya arodzedza man oyo